skończyłem na glebie. Szczęście chodzi ze mną w parze. Ze mną zawsze numer 7. Ale goat ogarnął całe zło. Myślałem, że tego nie dźwignę, ale z nimi to by...

0: Oni się patrzą non-stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą.

0: Halo Radio.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: będę tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Radio Warszawa.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

po moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Róg łóżka, o który zahaczyłeś stopy małym palcem. Ten budzik, który zawsze dzwoni o godzinę za wcześnie. Chusteczka zwinięta w kieszeni.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale! Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
7: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Rozkręcamy tempo.
1: Wyszedłem sztos, ubieram głos. Na sobie mam stylowy dres, wygodny obuw. Chciałbym spędzić z nią dzień, noc, bo ona jest. Wow, mówię ci wow.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
0: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej rozgrzał publiczność?

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę GK. PGE.pl.
8: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30.

0: S. Farmacja Spółka z o.o.
1: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej...

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: To będzie muzyczna niedziela pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Po reklamie.

autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Mello Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. To już teraz.

0: Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To ja.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Przeżyj Tomorrowland

0: wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
2: Znowu niespodzianka?
3: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: O reklamie.
8: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ naj...

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.
0: Meloradio Warszawa na 94 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Siemanko, w samo południe mówimy do Was hejo i machamy prosto z belgijskiego Boom, z którym dzisiaj będziemy się łączyć, bo to przecież weekend Tomorrowland 2026. Ale jak coś się kończy, to zaczyna się coś innego i będziemy też opowiadać o Sunrise Festival, bo ten już za tydzień. Taki szalony lipiec tylko z Melo. Fajnie, że jesteście opoka tu po tej stronie. Dajcie znać, kto po drugiej. Czekam na WhatsAppie.

Moonlight for the Alabama Ten. No to skoro zawędrowaliśmy już do Ameryki, sprawdźmy, co tam u Roberta słychać. Dwie wygrane i dwie porażki od kiedy trafił do Chicago Fire. I chyba jeden z najbardziej gorących komentarzy po ostatnim meczu, przegranym niestety przez Chicago 1-3, to ten, że Robert najprawdopodobniej już uświadomił sobie, że nie trafił do ligowego potentata. Zastanawiam się, czy aby na pewno o punkty tam chodzi. Bo może o punkty, ale na innym koncie niż sportowym. Łap już się nagrał, nabiegał, niech się cieszy piłką jeszcze póki może. A wy cieszcie się naszym Disneyem. Kizo dla was.

0: Jubel, Ocean House w Melo Radio. Tak gramy wam po 12 w weekendowym Melo. To jest weekend cudów, można by powiedzieć. To jest weekend Tomorrowland 2026. Jesteśmy w Belgii. Dajcie znać, jak podobały wam się wczorajsze seciki. No było parę sztosów, co? Armin wymiata, jak zawsze.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zapach obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedoru nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Rocznik 2013, to teraz sobie policzcie, ile mieliście lat. David Guetta, Neo Akon z numerem Play Hard, to jest z albumu Nothing But The Beat 2.0. To krążek, na którym między innymi Titanium się znalazło. W sumie to już na tej pierwszej Nothing But The Beat, ale później znowu to David powtórzył. Dobra, zostawmy tę płytę z boku, lecimy w stronę Tomorrowland i przypominamy, że dzisiaj kolejne dobre melo razem z nami od 20. Gramy wam prosto z belgijskiego Boom, a już o 16 połączymy się z naszą ekipą, która jest tam na miejscu. Ciekawe, co u nich. Ciekawe, jak wrażenia po wczorajszych imprezach, setach i turze po scenach. Body Talk, ale

0: Tak, podkręcamy tempo, a dokładnie to robią to Jax Jones i Ina Rolston. No to teraz weźcie jeden głębszy oddech, odsapnijcie chwilę, bo zaraz wracam do was z kolejną porcją muzy, którą podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Jakbyście chcieli dać znać, gdzie jesteście, albo pokazać, albo opowiedzieć w głosówce, proszę bardzo, WhatsApp czeka.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Talk to You, Another E5 Full Ultra.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ naj...

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

To jest Weekend z Tomorrowland 2026, bo jesteśmy tam. Drugi weekend trwa. Będziemy łączyć się z Belgią, z naszą ekipą. Będziemy sprawdzać, co u naszych słuchaczy. Będziecie mogli dziś posłuchać wspaniałej muzy prosto stamtąd. Ale teraz biforek, rozgrzewka w ramach weekendowego Melo Talk to You. Another Fightful Ultra ode mnie na początek. O pokazie mano 13 wjechała na zegarki. Inni gadają, a my już wam gramy. Róbcie głośniej.

Jeżeli lubicie Afrohausy, to bierzcie go w ciemno. Shimza z numerem Fire Fire w Melo Radio. Tak wam gramy po godzinie 13, odliczając do Sunrise Festival 2026, bo w następny weekend tam będziemy. Zabieramy was, drodzy słuchacze, i tych, którzy dostali od nas wejściówki, i was wszystkich, którzy będziecie mogli razem z nami przeżywać te niezwykłe dni w Kołobrzegu, dokładnie na Podczelu, bo to właśnie tam postawionych będzie 6 scen z totalnie różną muzą. Dla każdego coś na pewno się znajdzie, a w line-upie wielkie gwiazdy: Axwell Ingrosso, czyli 2/3 Swedish House Mafia, Afrojack, Hardwell, Urzel czy James Hype. No i Scooter, jeśli lubicie takie klasyki. Warto być razem z nami. Przypomnę, szczegóły już teraz na meloradio.pl i szansa na to, żeby zgarnąć jeszcze takie bilety last minute na Sunrise Festival. Jeśli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl, dajcie znać, na którego DJ-a Sunrise Festival czekacie najbardziej i dlaczego. Szczegóły na meloradio.pl. One night of love.

Bibi Rexa była w naszym studiu w Belgii, w Boom na Tomorrowland. Fajna dziewczyna, tak mówi Pychu. Prawdziwa diva, dodaje. Sad Girls to numer, który wydała razem z Davidem Guettą. Kolejną z gwiazd Tomorrowland 2026. No to co, za chwilę zagramy Don Diablo.

0: tylko w Meloradiu usłyszysz na żywo sety najlepszych DJ-ów prosto z Boom w Belgii. Boom w Belgii. Słuchaj transmisji przez cały weekend od 20. Baw się razem z nami i poczuj prawdziwy klimat prawdziwego Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tylko z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówce.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: Wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowy.

0: QS Farmacja Spółka z o.o.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.

0: Ritual, Rita Ora, Jonas Blue i legenda muzyki elektronicznej Tiesto. To mniej więcej z tych samych czasów, co Armin van Buuren. Ten wczoraj grał na Tomorrowland. Mamy recenzję.
1: Jeśli chodzi o wczorajszy set Armina van Buurena, przeryczałam cały set, ponieważ to jest moje najskrytsze marzenie, aby odwiedzić Tomorrowland w przyszłym roku na 50. urodziny. Wczorajsze łzy były łzami wzruszenia i szczęścia.
0: I takie łzy to można uronić sobie przy okazji secika Armina. Kto wie, co w przyszłym roku się wydarzy. Na razie trwa Tomorrowland 2026. Po 16 łączymy się z naszą ekipą, a od 20 znów dobre melo w Melo Radio i sety prosto z belgijskiego Boom.

0: Gimnastyka przed 14, a kto wam zabroni? Tym bardziej gdzieś nad jeziorkiem. Head, shoulders, knees and toes. Kto tego nie zna? Offenbach przed momentem w Melo Radio. A tydzień temu w naszym studiu w Boom w Belgii. Po 16 łączymy się z naszą ekipą, a za chwilę jedziemy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Turn the Lights Off, Justy i Jack Style. I feel

0: Select.
1: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Przeżyj Tomorrowland z

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
4: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

Better Times, Robin Schulz, to jest jedna z naszych gwiazd, która pojawia się w ramach Dobrego Melo w weekendy, ale nie dzisiaj. Dzisiaj Dobre Melo po prostu z belgijskiego Boom. Znowu zajrzymy na main stage, znowu zajrzymy na scenę Freedom i będziemy grać prosto stamtąd sety na żywo z Tomorrowland 2026. Po 16 łączymy się z naszymi ludziskami, którzy tam są. Iga Pychą są na miejscu i na pewno będziemy sobie z nimi gadać. Mam nadzieję, że trochę popowiadają nam o tym, co działo się wczoraj podczas drugiego weekendu TML26. A to już Jackson i Connor Maynard z numerem She's So High. Fajny numer, dobry na niedzielę.

Normalnie jestem z krzesła. No przecież przy tym się nie da usiedzieć. Everything's fine. A-Lock i Jennifer Lopez. Taki numer, który porywa. Ja takich numerów, które podkręcają tempo i sprawiają, że chcecie wstać i poskakać trochę, to

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy po

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Media Expert.
10: Tak zakręconej loteriady.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: ING to twój asystent. Który? Odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie. Autopromocja. Tomorrowland w Meloradiu.
12: Na żywo.
11: Słuchaj przez cały weekend od 20 ponad 800 najlepszych

0: Years and Years, Tove Lo z numerem Desire. Jest głosówka od Gosi.
1: Ja jestem waszą ogromną fanką. Wszystkie transmisje, które puszczacie, jest to po prostu miód na moje uszy. Muzyka techno, muzyka trans jest muzyką, którą po prostu kocham, zawsze będę kochała i na pewno pozostanie na długo w moim sercu. Nigdy, przenigdy w życiu nie byłam na skuterze. To jest ktoś, na kogo bym chciała po prostu pojechać i generalnie o tym marzę, bo z automatu byłby to by też mój prezent na urodziny.
0: Marzenia się spełniają z Meloradiem tym bardziej, bo skuter to jest headliner oczywiście tegorocznego Sunrise Festival. To już za tydzień, w następny weekend zabieramy was tam ze sobą i macie szansę zgarnąć wypas, karnety na cały festiwal z dostępem do pola namiotowego dla ciebie i osoby towarzyszącej. Wbijaj teraz na meloradio.pl, bo wejściówki Last Minute czekają.

Jedna noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Czytelny break. Wspaniały break, czytelny drop. Mauro Picotto, Komodo we własnej osobie w Melo Radio. To jest numer, który kiedyś ciężko było wyhaczyć w radiu, naprawdę. Jeszcze, żeby go nagrać na kasetę, to już w ogóle czary mary. A my wam go gramy. Armin van Buuren w jednym z wywiadów powiedział, że takie właśnie numery z początku lat 2000, a ten numer z 2000 roku jest, sprawdzają się w jego setach ostatnio lepiej niż nowości. I uważa, że właśnie w świecie muzyki EDM trwa taka cicha rewolucja. Co wy na to? Wolicie starocie?
1: A już o 15 zagramy!
0: Czy takie świeżaki? Sorry Papi, Topic i Becky G.

Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Sunrise Last Minute z Melo Radiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: najnowsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorpororek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale...
9: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
17: masz. Po reklamie. Autopromocja.
18: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są Wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Meloradiu podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę Wam leżaki.
17: Autopromocja.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Elo Tumelo, 15 wjechała na zegarki, nie gadają, my gramy. Topic, Becky G, Sorry Papi, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Gorąco się robi po 16, łączenie z Tomorrowland, to poka, siema.

Run, Run, River, David Guetta, A-Log, Stick Figure w Melo Radio. Jeżeli nie wierzycie, że Tomorrowland to jest naprawdę niezwykłe miejsce, w którym dzieją się rzeczy totalnie nieprzewidywalne i takie, których nikt nigdy nie mógłby sobie wcześniej wyobrazić, to proszę wbić do Martina Garrixa na Soszale. Mniej więcej 2 godziny temu, w czasie, kiedy nic jeszcze nie działo się na main stage, on z gitarą, jego kolega z fortepianem i Bon śpiewający High on Life, wykonane akustyczne właśnie tam pod main stage. Nie, coś niesamowitego. Polecam, zobaczcie to niemalże na własne oczy. A u nas już Belly Dancer, Iman Beck. Z Tomorrowland łączymy się po 16, bo mamy tam swoich ludzi.

0: Hard to be humble, Mikolas i Trips w Melo Radio. Czytam, że dzisiaj Światowy Dzień Dziadków. Podobno w styczniu to się dzieje. Ale z drugiej strony o dziadkach zawsze dobrze pamiętać. Pozdrawiamy, dziadkowie, jeśli jesteście wśród naszych słuchaczy. Waiting All Night, Rudimental za kilka minut.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
15: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
14: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
15: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
19: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
20: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
21: Po reklamie.
22: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Smolasty dodanie żałuje, bo nie ma czego żałować. Już na pewno nie ma co żałować kasy, jeśli ma zadecydować o tym, czy lecicie na Tomorrowland, czy nie, bo to po prostu raz w życiu chociaż trzeba przeżyć. Chociaż poznałem i takich, którzy od samego początku niemal co roku na Tomorrowland latają. My dzisiaj wyślemy do Was taki promyk tego Tomorrowland, tam gdzie będziecie oczywiście wieczorem, bo będziemy transmitować sety z Mainstage Afrojacka Back to Back z Rehabem. Pojawi się Lost Frequencies, zagramy Wam także Meduzę i Martina Garrixa. Tak zapowiada się line-up na dzisiejsze wieczorne Dobre Melo, a po 16 łączymy się z naszą ekipą. Bądźcie razem z nami. To już Offenbach. Oni też tam grali. For the Floor.

0: Z nami nigdy nie będziesz czuł się sam. Never be lonely, Jax Jones i Zay Wiz w Melo Radio. Mamy takie numery, które rozgrzewają was do czerwoności. Wiem, dzisiaj ciepło i tak, ale tego gorąca to nie za wiele w ostatni dzień Tomorrowland. Za chwilę dosłownie po 16 łączymy się z naszą ekipą.
1: A już o 16 zagramy.
0: A kolejną godzinę zaczniemy numerem od The Bausa, Magnetic.

0: autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej rozgrzał publiczność?

0: najnowsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
10: Po reklamie.
0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Siemano, 16 wjeżdża na zegarki, a my do was lecimy z numerem Magnetic The Bausa. W waszych głośnikach już teraz inni gadają, a my gramy i za chwilę łączymy się z Boom. Bo to drugi weekend Tomorrowland 2026, a my tam jesteśmy i chcemy, żebyście też tam byli. Razem z Melo, poka, siema.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: prostu z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradio.
1: Ludzie, co tam się dzieje? Lost Frequencies kosi trawę przed main stage. Martin Garrix gra na gitarze, a Bon śpiewa z nim na żywo jeden z największych hitów ostatnich miesięcy. Na szczęście mamy na miejscu swoją ekipę. Iga Pychu, siemano, halo, halo, jesteście tam?
2: Hej, hej!
3: Jesteśmy, tak, dokładnie jesteśmy. No i już od rana tak naprawdę chodzimy sobie tutaj i patrzymy, co się dzieje. No Martin Garrix akustycznie to jest totalny sztos, ale muszę ci, Piotrze, powiedzieć, no, że wczoraj sobie razem z Igą, która zapowiedziała na Instagramie Meloradia, że będzie ze mną skakać, skakała do Calvina Harrisa i do,
1: no,
3: jego fantastycznego
1: właśnie,
3: seta,
1: miałem
3: który
1: pytać, czy Calvin Harris wczoraj przyszedł i pozamiatał.
3: No pozamiatał tak, że nie było co zbierać, były największe jego hiciory ever, no ja Thinking About You kocham, więc ja skakałem i tobie też się bardzo podobało, no bo mi mówiłaś, że ci się podobało.
2: Czyli było świetnie.
1: Czyli mówiąc krótko, słaliście mu buziaczki, ale i Gusia, wieść mi się, że nie tylko Calvinowi słałaś buziaczki wczoraj, spowiadaj się tutaj wujkowi.
2: Okej, powiem nieskromnie, że mam branie. Naprawdę mam branie.
3: To prawda.
2: Będzie rolka, fantastyczna rolka, podczas której się wymieniałam i zgarniałam różne itemy. I za jedną perłę ktoś zaproponował mi buziaka. Zgodziłam się na buziaka w policzek, nie mówcie mojemu chłopakowi.
3: Ja chcę tylko zapytać, Iga, czy oddałaś tego buziaka potem?
2: Nie oddałam mu buziaka.
1: Nie, niech to będzie jeszcze tajemnica, nie zdradzajmy wszystkiego. Dobra, jakie plany na teraz? Co przed wami?
2: Ja idę, słuchaj, biegać, idę się pobawić na scenie Elixir.
3: A ja mam przed sobą dwa fantastyczne wywiady. Mam zdradzić z kim?
1: No pewnie, za godzinę się słyszymy, sprawdzimy jak było.
3: No dobra, no to, a dobra, zdradzę połowę, a niech będzie. Cyril do mnie wpadnie na pewno.
1: No to czekamy z niecierpliwością. Bawcie się dobrze, pa, za godzinkę wracamy na antenę. Do usłyszenia, hej, hej.
3: Hello, Melo!
0: Meloland w Meloradio.

0: doskonałe, idealne na niedzielne popołudnie. Good Genug, Kiczklik w Melo Radiu. Tak, gramy wam po godzinie 16. Gdzie jesteście? Meldujcie się na Facebooku, meldujcie się na Instagramie, meldujcie się na WhatsAppie, bo tu wysłać możecie głosówki do nas, a znajdziecie go wbijając meloradio.pl na swoich smartfonach. Na dole klikacie, myśli głosówkę i tyle.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu powodzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedrożności, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedrożu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Media Expert, dalej masz.
0: Po reklamie.

Tiesto i Tate McRae w Melo Radio w weekendowym Melo. Tak podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. W tytule tego numeru 10:35. Myślę sobie, że za tydzień o 10:35 to będziecie odsypiać pewnie sobotnie szaleństwo na Sunrise Festival, a nie lada line-up nam przygotowali w tym roku organizatorzy. Kto tam się nie pojawi? Morten, czekam mega na jego seta, bo uwielbiam. Oliver Heldens jako Hilo wystąpi tam właśnie. 2/3 Swedish House Mafii, czyli Axwell Ingrosso czy Hardwell. Urzel. James Hype. Mam jeszcze wymieniać? Scooter. Ależ będzie się działo. Jeśli nie macie wejściówek, to mamy dla was jeszcze taki last minute. Nawet na pole namiotowe wjedziecie. Wbijcie na meloradio.pl i dajcie znać, na czyj występ czekacie najbardziej podczas tegorocznej edycji. A my zajmiemy się resztą. meloradio.pl. Tam czekają na was pełne pakiety na Sunrise Festival. Last minute wbijajcie, bo to naprawdę ostatnia szansa, żeby pojechać tam razem z nami.

0: Bullet Banger. Whatever turns you on, Axwell i Bon. Axwella znacie doskonale, Bona, jego głos poznajemy od jakiegoś czasu. Dzisiaj, kilka godzin temu dosłownie, na żywo, przed mainstage zaśpiewał a cappella akustycznie z Martinem Garrixem, który grał na gitarze. Coś niesamowitego. Wrócimy tam jeszcze.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Self-Aware Lumix. Po 17:00 po raz kolejny łączymy się z naszą ekipą w Boom na Tomorrowland. Nie uciekajcie daleko.

0: promocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
0: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej rozgrzał publiczność?

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio Warszawa.
1: Siemanko, elo, tu Melo, 17 wjeżdża na zegarki, zaraz do was wjeżdżają Pychu i Iga, bo oni są na Tomorrowland. Sprawdzimy, co tam u nich słychać.

0: prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradio.
1: Tam, gdzie jesteście, zróbcie hałas, bo trwa drugi weekend Tomorrowland 2026, a w boom jest Iga. Siema, Iga!
2: Siemanko, ja uznałam, że wam zrobię Tomorrowland w domu i jestem pod sceną The Great Library Paris Hilton wyszła.
1: Paris Hilton, ta Paris Hilton.
2: Ta Paris Hilton, dokładnie ta bogata dziedziczka wyszła i gra. Ludzie się tak cieszą, są ubrani na różo. Ona
1: praktycznie. Przepraszam, czy ma chihuahuę ze sobą?
2: Nie ma, ale może sprawdzę na backstage'u, co?
1: Wbijaj tam, wbijaj. Iga, opowiadaj mi, co tam się teraz w ogóle dzieje. Tłumy pewnie przed sceną.
2: Tłumy są niesamowite, ale wiesz, co jest najlepsze? Że szłam sobie z tym naszym pięknym mikrofonem Melorady, krzyczeli: ło, Melo, Melo, Melo!
1: Wszyscy tam znają Melo, bo wiedzą, że my kręcimy najlepsze imprezy nie tylko w Polsce, bo docierają do nas również sygnały od słuchaczy z zagranicy, którzy słuchają nas na różnych playerach i choćby za pośrednictwem apki, więc pozdrawiamy serdecznie wszędzie tam, gdzie jesteście. Iga, jak idzie z wywiadami Pychowi? Bo myślałem, że spotkamy się razem, ale on chyba musiał zostać w studiu.
2: Musiał zostać w studiu, idzie mu bardzo dobrze, jest też mega podekscytowany. To wszystko będzie do zobaczenia na naszych social mediach meloradiowych.
1: Wbijajcie, koniecznie, koniecznie, koniecznie. Słuchaj, pytałaś mnie tydzień temu, pamiętam, o kuchnię, to teraz ja cię spytam, co smakuje ci tam najbardziej?
2: Najbardziej smakują mi inni ludzie, jakby to nie brzmiało, ich energia, się tym żywię.
1: Dobrze, to baw się dobrze w takim razie, leć pod samą scenę, rób hałas, kręć wajbik dla Paris Hilton od całego Mela. No i baw się dobrze, słyszymy się jeszcze później. Pa!
2: Pa, buziaki! Tomorrowland w Meloradio.

Fire, Fire i Shinza. Dzisiaj gra na Crystal Garden o 20 na Tomorrowland. Jeśli lubicie Afrohausy, bądźcie z nami, bo my od 20 transmitujemy dla was prosto z belgijskiego Boom Sety. Kto wie, na którą scenę zajrzymy najpierw?

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej masz.

Melody. Sigala w Melo Radio. To teraz sprawdzam listę obecności, kto jedzie na Sunrise Festival za tydzień. Z kim się tam widzimy? Wysyłajcie głosówki albo wiadomości na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak wbijecie sobie na waszych smartfonach. Sigala jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Zagra dokładnie w piątek, 31 lipca, między 1.30 a 3.00 w nocy na White Stage swojego house'owego seta. Jak chcecie go zobaczyć, a wejściówek nie macie, to oferta last minute na meloradio.pl. Możecie sięgnąć po pełny pakiet na cały festiwal razem z namiotami. Szczegóły na meloradio.pl. Wbijajcie, nie czekajcie, bo ktoś inny będzie szybszy.

0: Somebody's Watching Me, Bitfreaks. To jest ostatni numer ode mnie dla was. Konrad już w studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Gotowy na kolejne dobre melo z Boom?
1: No słuchaj, odespane po wczorajszej nocy, więc dzisiaj też będzie dużo energii.
0: Przypominamy od 20 sety prosto z Tomorrowland.
2: A już o 18 zagramy
1: Gipsa, Dobhouse i For Money.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej rozgrzał publiczność?

najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej rozgrzał publiczność?

0: najnowsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
6: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie muzyczna niedziela pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
8: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: To już 18 na zegarkach. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam na porcję najlepszej muzyki. Gips, Dope House i For Money na początek. Za chwilę też Sophie Ellis-Bextor. Jedziemy!

Lil Key i David Guetta w Melo. Koniec flirtowania z chatbotami, no przynajmniej w Chinach, bo tam wprowadzili, słuchajcie, nowe przepisy. No kminili i doszli do wniosku, że lepiej jak ludzie nie będą sobie flirtowali z czatem GPT, no bo potem nie będą chcieli robić dzieci. No więc te opcje kazali we wszystkich botach powyłączać, no czy dobrze, czy źle, to ja nie wiem. Zastanawiam się tylko, kto z tym czatem GPT flirtuje. No bo ja to mam raczej taką dość szorstką relację, żeby nie powiedzieć przemocową. Także jak nastąpi bunt robotów, to liczę, że mnie uratujecie.

0: Madonna i Martin Garrix w Melo, tak podkręcamy tempo. A Martina Garrixa to wam mogę zdradzić jeszcze dzisiaj usłyszycie na antenie Melo Radia, bo do 20 zaczynamy grać dla was na żywo z Tomorrowland. A co się na Tomorrowland dzieje, o tym też za chwilę wam trochę poopowiadam, a zagra nam Alan Walker. To już za moment.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ na

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Media Expert, dalej masz.
7: Korek.

0: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradio.
3: Tomorrowland w Belgii cały czas trwa. Najlepsza muza, którą możecie słyszeć też na antenie Meloradia. No i tam też nasze studio, a w tym studiu goście UPH.
4: A w naszym studiu Meloradia jest właśnie Armin van Buuren. Hi Armin, it's a great pleasure to talk to you.
5: Thank you, thanks for having me.
4: Zapytam Armina o to, że był już kilka razy u nas w Polsce. Polscy fani go kochają, my go wszyscy kochamy. No i ta miłość, mam wrażenie, jest odwzajemniona. No i zapytamy, czy czuje tę miłość wzajemną. You've played in Poland many times, Polish fans love you, but it seems like you love them deeply too. You feel connections, you and your Polish fans?
5: Absolutely, yeah, I can be very straight up about it. There's something in like Eastern Europe, it's also a little bit with the crowd in Hungary and Romania, Bulgaria, it's that whole area of Poland. There's just more, I don't know, more passion for kind of melodic music. If that makes sense.
4: Armin powiedział, że właśnie ta wschodnia część Europy jest bardzo zakochana w muzyce elektronicznej i że on czuje tę koneksję właśnie z nami, z Polską, z naszymi polskimi fanami.
3: No jak można nie kochać polskich fanów? Armin van Buuren na razem z Pychem w studiu Meloradia, a my po 20 zagramy dla was specjalnie, na żywo, prosto ze sceny Tomorrowland, także koniecznie bądźcie razem z nami.
2: Tomorrowland w Meloradiu.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
0: Sponsorem programu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
3: A to już świeżynka w naszej playce, no nietypowe wykonanie numeru California Dreamin', o to zadbał Dub Dogs.

0: Natalii jeszcze przed 19 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli, no ale oczywiście po 19 też nie zabraknie najlepszych numerów. No i zajrzymy też na to, co się dzieje na Tomorrowland.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeat It. Martin Garrix i Ed Sheeran u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Po reklamie.

0: Melo Radio Warszawa.
1: To już 19 na zegarkach, a zaczynamy ją w bardzo dobrym towarzystwie. Martin Garrix i Ed Sheeran na początek, za chwilę też Years and Years. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Fuka Eliwka i Enklawa, tak podkręcamy tempo. To Melo Radio na kwadrans po 19. A już w przyszłym tygodniu Sunrise Festival w Kołobrzegu, ale tam będzie gorąco. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab. Wy też możecie być. Sunrise Last Minute to jest zabawa, która trwa na meloradio.pl. Napiszcie nam, na którego DJ-a na Sunrise Festival czekacie najbardziej. No i zgarnijcie dwuosobowy karnet wraz z dostępem do pola namiotowego. Meloradio.pl, tam wszystkie szczegóły.

Tak właśnie brzmi wakacyjna niedziela w Melo. Heart to Heart u nas na 25 minut po 19. Za chwilę Wise i Tom Gregory się pojawią, czyli bardzo, bardzo znakomite połączenie. No i zajrzymy też na Tomorrowland i sprawdzimy, co tam w trawie piszcie. Zostańcie z Melo.

promocja. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Tylko w Meloradiu usłyszysz na żywo sety najlepszych DJ-ów prosto z Boom w Belgii. Słuchaj transmisji przez cały weekend od 20. Baw się razem z nami i poczuj prawdziwy klimat prawdziwego Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tylko z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradio.
3: Ostatnie godziny Tomorrowland, ale jeszcze znakomite godziny zabawy przed nami. No i z tej zabawy też korzystają oczywiście słuchacze Melo, Paula, Sebastian, a z nimi Iga Dudziuk.
4: Słuchajcie, kochani, czy planujecie za rok również się wybrać na Tomorrowland? Czy to zapadło wam w pamięć?
5: Ja myślę, że tak, że jak najbardziej. Po drodze jeszcze jest Tomorrowland Tajlandia, więc gdzieś już po tym weekendzie gdzieś to kiełkuje w głowie, także... Naprawdę, polecam.
4: A co ciebie najbardziej zachwyciło podczas Tomorrowland?
6: Najbardziej zachwyciło mnie podczas Tomorrowland to, że przez 3 dni ludzie potrafią się świetnie bawić, potrafią doskonale spędzać ze sobą czas. Pomimo różnicy kultury, krajów, wieku, wszyscy razem stanowią naprawdę taką Tomorrowlandową rodzinę. I to było chyba najpiękniejsze. Nie spotkałem się tutaj z żadnymi negatywnymi emocjami. Wszyscy są bardzo pozytywni, weseli, uśmiechnięci. Cała obsługa jest bardzo pomocna. No coś niesamowitego.
4: Dobra, a jaka była wasza reakcja na main stage na Tomorrowland?
5: Wielkie, wielkie wow. Tak jak duża jest ta scena, to było moje wow i po prostu ciary.
4: A u ciebie?
6: Niebotycznie piękna, niebotycznie wielka. Efektowna. Widziałem wiele scen w życiu, ale no po prostu to zapierało dech w piersiach.
4: Ja się przyznam, że mi, słuchajcie, łezka poleciała, jak zobaczyłam main stage, przyrzekam wam.
5: Tak, tak, to zdecydowanie. To emocje takie bardzo pomieszane, poplątane, oczywiście wszystkie pozytywne, ale no tego nie da się opisać. No na pewno ten pierwszy raz zapadnie w pamięci.
3: No wy też będziecie się mogli wzruszyć, uśmiechnąć, będziecie mogli zrobić wszystko po 20, bo po 20 zagramy na żywo z main stage Tomorrowland. Będzie przed nami Afrojack, Rehab, będzie Lost Frequencies, Martin Garrix. No jednym słowem, będzie gorąco specjalnie dla was na żywo. Po 20 to wszystko, więc bądźcie z Melo.
2: Tomorrowland w Melo Radio.
0: Sponsorem programu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Old Spice. Oficjalny partner Tomorrowland.

spać, życie nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na parkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Też to dobrze brzmi. Tiesto i Kaszmir w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 warto być razem z nami, bo zagramy na żywo z Mainstage Tomorrowland. Tam Afrojack, tam Rehab. Przed nami też m.in. Lost Frequencies i Martin Garrix. Bądźcie z nami.

to promocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. Express.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O reklamie.

0: i Rehab na żywo na Tomorrowland prosto z Belgii na main stage'u, ale też na Tomorrowland specjalne studio Meloradia, a w tym studiu Pychu i jego gość.
1: A tym razem w studiu Meloradia jest z nami Mozimen. Teraz zapytam Mozimena o to, co znalazłem w internecie jakieś 20 lat temu, kiedy startował swoją karierę jako piosenkarz, no i dlaczego zmienił swoją profesję. I found your old video, like, from 20 years ago. You started your career as a singer. Why did you change your profession and starting DJing?
2: I will tell you the truth. I started my career as a DJ. I was a resident DJ in Pasha, Ibiza, and there was a guy, a French tourist, came to me and told me, hey, you know what? I'm taking care of this amazing talent show called Star Academy in France, and we never had any DJ who sings in the same time. Do you want to do the casting? I said, no, obviously no. And at the end of the summer, I had nothing left to leave, and I called the guy back. I said, okay, you know what? I will do the casting. I did the show, and I won the show. So that's a crazy story, yeah. Nice.
1: Mozimen wytłumaczył, jak to dokładnie wyglądało. On zaczynał karierę jako DJ, potem został trochę zaciągnięty na casting do jednego z francuskich talent show. No i to właśnie wtedy zdecydował się na to, żeby jednak wziąć w nim udział po tych namowach. No i wygrał to show, więc gratulujemy, ale teraz już cały czas jako DJ prężnie działa, co między innymi na antenie Meloradia słyszymy.
0: No, trzeba przyznać, że mocne story, mocne. A to, co teraz słyszymy, to Afrojack i Rehab na main stage'u Tomorrowland prosto z Belgii na żywo w Meloradio.

0: Tomorrowland prosto z Belgii. Gramy dla was na żywo. Za chwilę wracamy na scenę.
1: To jest Tomorrowland w Melo Radio. Prosto z Belgii. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Prosto z Belgii. Na żywo. Tomorrowland w Meloradiu.

0: Francis na żywo na main stage na Tomorrowland prosto z Belgii na żywo, a w Belgii Iga Dudziuk i nasi słuchacze Wojtek i Robert.
1: Słuchajcie, powoli zmierzamy do końca Tomorrowland. Powiedzcie, czy za rok macie takie plany, żeby się również wybrać?
2: Na pewno. To ja już... Tu nie da się, zakochałem w tym. To już jest tak, że człowiek kończy się i już myśli, dobra, za rok jak się ubiorę. Już nawet co będę, kogo tutaj zaprosić, z kim pojechać, na pewno.
1: A za czym będziesz najbardziej tęsknił?
3: Za czym będę tęsknił? Za ludźmi chyba, po prostu. No, za klimatem tym całym tutaj dookoła i...
2: Ale się przebraliśmy, on był przebranego za, gdzie jest Wally. I normalnie co krok miał Wally, come on.
3: Walizki zapomniałem i właśnie chyba za rok będzie, że przyjadę z walizką, żeby było jakiś dodatek, no.
2: 200 ludzi tutaj, żeby do niego zdjęcia gdzieś robili, chciały z nim zdjęcie, nie?
0: Ja w takim razie trzymam za słowo i koniecznie muszę to zobaczyć, a wy koniecznie musicie słuchać dalej Lost Frequencies na scenie Tomorrowland prosto z Belgii na żywo. Dajcie głośniej, kto jeszcze tego nie zrobił.
4: Jest Tomorrowland na żywo w Melo Radio. I wanna dance by water near the Mexican sky. Drink some margaritas by snow and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?

0: Ależ to było dobre. Lost Frequencies z Main Stage Tomorrowland. Za chwilę Kevin DeVries i Meduza. Zostańcie z nami.
1: To jest Tomorrowland. Prosto z Belgii. Na żywo w Meloradiu.

to promocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko

0: 94 FM. To jest Tomorrowland. Prosto z Belgii. Na żywo w Melo Radio.
1: A my już teraz na Crystal Garden. Tu Kevin DeVries i Meduza.

0: To Kevin De Vries i Meduza na żywo z Tomorrowland w Belgii. Specjalnie dla was gramy w Meloradiu. A Pychu, słyszałem, że jakieś wyzwanie wymyślił.
1: Challenge są naprawdę bardzo ważne. My w Meloradiu lubimy je podejmować, więc ja stwierdziłem, że osobom z zagranicy, które tutaj przyjechały, trzeba pokazać, jak bardzo fajne jest Melo. Żeby powiedziały, idę w Melo. Niech wiedzą, że my idziemy w Melo najlepiej na całym świecie. No to co? Spróbujmy, zobaczymy, jak im pójdzie.
2: Idę w Melo. Idę w Melo.
3: Idę w Melo.
4: Idę w Melo.
5: Idę w Melo.
6: Idę w Melo.
7: Idę w Melo.
8: Idę w Melo.
9: Idę w Melo.
10: Idę w Melo.
11: Idę w Melo.
12: Idę w Melo.
1: Idę w Melo owładnęło cały Tomorrowland, całe Boom, więc Boom już dobrze wie, że idę w Melo to jest hasło, które trzeba powtarzać, no bo o to chodzi właśnie w trakcie Tomorrowland.
0: No to my też dalej idziemy w Melo. Kevin De Vries, Meduza na żywo. Tomorrowland w Meloradiu prosto z Belgii.

Kevin DeVries i Meduza to Tomorrowland na żywo prosto z Belgii w Melo Radio, a my już za chwilę przeniesiemy się na main stage, gdzie Martin Garrix. Zostańcie z nami.

0: Warszawa. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Martin Garrix na main stage to Tomorrowland na żywo w Melo Radio prosto z Belgii, a nasi ludzie w Belgii też obserwują wszystko, śledzą. Pychu, Iga, jak nastroje?
1: To jest prawdziwe zwierzę, no bo w końcu Animals, nie?
2: Myślałeś o pracy w radiu?
1: Być może się skuszę. Martin Garrix właśnie teraz jest na main stage'u, a mi trochę, muszę przyznać, widzisz, to tutaj cieknie łezka. A tutaj druga.
2: Chusteczki znaleźć i wytrzeć to. To jest wzruszenie, mam nadzieję.
1: No tak, ale też płacz z tego, że to wszystko się powoli kończy, no.
2: Ja zapomniałam, ale wiesz, co się nie kończy?
1: Co?
2: Melo Radio, sociale Melo Radia, to się nigdy nie skończy.
1: Dokładnie, wszystko macie na naszych socialach, wszystko to, co działo się przez ostatnie dni, no i jeszcze trochę się zadzieje, więc oglądajcie, no bo mamy dla was naprawdę wiele fantastycznych materiałów.
2: Ale powoli się zbieramy do Polski, ale set trwa w najlepsze.
1: Dokładnie tak, Martin Garrix właśnie teraz na main stage'u, to my wracamy, biegniemy, Iga?
2: Dobra!
1: To lecimy!

jest Tomorrowland w Meloradio.

promocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

goście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to chcę wypić czas na koniec.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Esz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słabe.